Pobiedę wypora żył. Słodkie krajmy tłum. Pobiedę wypora żył. Słodkie krajmy tłum.

Pogledy i podaży. Słodkie tajniki. Pogledy i podaży. Słodkie tajniki.